0: Transatlantycki handel niewolnikami stanowi mroczny i bolesny rozdział w historii ludzkości. Trwał ponad 400 lat, a jego ofiarami padło więcej niż 15 milionów osób. Handel niewolnikami odbywał się między Europą, Afryką Zachodnią i Ameryką. Zniesiono go na początku XIX wieku, ale jego skutki są nadal widoczne. By usprawiedliwiać i utrwalać handel niewolnikami, upowszechniano różne rasistowskie ideologie. Te teorie nie przepadły całkowicie. Ciągle kształtują dzisiejsze dyskryminujące postawy i zachowania. W tym podcaście przypominamy o ofiarach niewolnictwa i transatlantyckiego handlu niewolnikami. Przyjrzymy się też, jak ten mroczny rozdział w historii nadal wpływa na otaczający nas świat. Cofnijmy się nieco w czasie. W XVIII wieku Haiti było francuską kolonią na Karaibach. Żyli tam w strasznych warunkach zniewoleni Afrykanie. Pochodzili głównie z Afryki Zachodniej. Pracowali wiele godzin dziennie, byli narażeni na liczne urazy, choroby i przemoc, a niedożywienie było powszechne. W tym czasie wśród Haitańczyków pojawiło się pragnienie wolności, które rozbudziły ideały rewolucji francuskiej – wolność, równość i braterstwo. Kolonia stała się jednak polem bitwy konkurujących ze sobą potęg kolonialnych. Hiszpania i Wielka Brytania dla własnych interesów wspierały różne frakcje w społeczeństwie. W całym tym zamieszaniu pojawił się wybitny przywódca. Toussaint Louverture, były niewolnik, zjednoczył Haitańczyków w rewolucyjnej walce, która miała miejsce w latach 1791-1804. Ostatecznie rewolucja haitańska zakończyła się sukcesem. Haitańczycy uzyskali niepodległość od Francji, a Haiti stało się pierwszym krajem założonym przez byłych niewolników. Ten historyczny moment nie tylko oznaczał koniec niewolnictwa na Haiti, odbił się echem daleko poza wyspą i przyczynił się do zniesienia transatlantyckiego handlu niewolnikami. Wróćmy do naszych czasów. Każdego roku 25 marca przywołujemy pamięć o ofiarach niewolnictwa. Obchodzimy wtedy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Ustanowiła go Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dzień ten ma nam przypominać o okrucieństwach niewolnictwa. Przywołuje też pamięć o tych, którzy cierpieli i ginęli w wyniku brutalnego handlu niewolnikami. Jest to również okazja, by uświadamiać młodym ludziom, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą rasizm i uprzedzenia. Jak powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Miliony afrykańskich dzieci, kobiet i mężczyzn przewieziono przez Atlantyk. Odebrano rodzinom i ojczystym krajom. Ich społeczności rozbito, ich ciała stały się towarem. Odmówiono im godności ludzkiej. Historia niewolnictwa to historia cierpienia i barbarzyństwa, która pokazuje ludzkość w jej najgorszym wydaniu. Ale to również historia zadziwiającej odwagi, która odsłania jasną stroną ludzkości. Począwszy od ludzi zniewolonych, którzy postanowili zrzucić kajdany mimo przeciwności losu, a skończywszy na abolicjonistach, którzy nieustraszenie sprzeciwiali się niewolnictwu. Mimo to spuścizna transatlantyckiego handlu niewolnikami prześladuje nas do dziś. Jest prosta zależność między wiekami kolonialnego wyzysku a dzisiejszymi nierównościami społecznymi i ekonomicznymi. A w odradzającej się białej supremacjonistycznej nienawiści rozpoznajemy te same rasistowskie motywy, niegdyś popularyzowane po to, by zracjonalizować nieludzki handel niewolnikami. Obowiązkiem nas wszystkich jest walka z rasistowskim dziedzictwem niewolnictwa. W zwalczaniu rasizmu i uprzedzeń najważniejsza jest edukacja. Dlatego ONZ kładzie tak duży nacisk na znaczenie inicjatyw edukacyjnych, które uczą przyszłe pokolenia o przyczynach i skutkach niewolnictwa oraz podkreślają, jakie wnioski wyciągnęliśmy z tego mrocznego okresu. Ważnym narzędziem służącym edukowaniu i uwrażliwianiu ludzi jest używanie odpowiedniego słownictwa. Dlatego w ostatnich latach historycy przestali używać słowa niewolnicy i zastąpili je określeniem ludzie zniewoleni. Służy to podkreśleniu ludzkiej godności ofiar niewolnictwa, której tak zaciekle zaprzeczali beneficjenci tego systemu. Podejmuje się liczne inicjatywy, takie jak projekt UNESCO Szlaki Zniewolonych Ludów, uruchomiony w 1994 roku, oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Inicjatywy te przyczyniają się do badania historii i skutków transatlantyckiego handlu niewolnikami i niewolnictwa na całym świecie. Ponadto ONZ ogłosiła lata 2015-2024 Międzynarodową Dekadą na rzecz osób pochodzenia afrykańskiego. Postanowiła w ten sposób podkreślić wyzwania, przed którymi stoją osoby pochodzenia afrykańskiego, na przykład systemowy rasizm i dyskryminację. ONZ chciała promować poszanowanie praw człowieka, zwrócić uwagę na osiągnięcia osób pochodzenia afrykańskiego oraz wzmocnić ramy prawne tak, by skuteczniej zwalczać rasizm. W czerwcu 2020 roku Parlament Europejski stał się pierwszą instytucją międzynarodową, która uznała transatlantycki handel niewolnikami i niewolnictwo za zbrodnie przeciwko ludzkości. W rezolucji, przyjętej zdecydowaną większością głosów, posłowie wezwali instytucje i państwa członkowskie Unii Europejskiej, by uznali niesprawiedliwości z przeszłości i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na osobach czarnoskórych i o innym kolorze skóry. W rezolucji wspomniano wagę edukacji. Zalecono, by historia osób należących do mniejszości rasowych stała się częścią programów szkolnych. Ponadto co roku w okolicach 25 marca Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi we współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego i Komisją Europejską organizuje Tydzień Różnorodności i Walki z Rasizmem. Jednym z jego celów jest to, aby potomkom zniewolonych zapewnić finansowe, społeczno-kulturowe i psychologiczne zadośćuczynienie. Historia niewolnictwa i jego trwałe rasistowskie dziedzictwo nadal mają wpływ na dzisiejsze społeczeństwo. Ważne jest, aby pamiętać o przeszłości i upamiętniać działaczy takich jak Toussaint Louverture, który przewodził walce z niewolnictwem na Haiti. Na szczeblu międzynarodowym i unijnym prowadzi się działania edukacyjne i skoordynowane inicjatywy. Służą one temu, by zwalczać rasizm, edukować ludzi, promować równość i tworzyć bardziej integracyjne i sprawiedliwe społeczeństwo. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Meta naħsbu fil-Parlament Ewropew, ħafna drabi nimmaġinaw li l-membri jvvutaw fl-emiċiklu. Fil-verità dawn il-votazzjonijiet isiru biss darba f'xar, waqt is-sessjoni plenarja. Imma fiex jikkonsistu dawn is-sessjonijiet plenarji u kif isiru? Kull xahar għarfa wissu, il-Parlament jiltaqa fil-plenarja fi Strasburgu għal-erba' tiem. Għal kull sessjoni plenarja jiġi stabbilit program bl-isem Ordre du Jour. Ta' spiss jiġu organizzati sessjonijiet parzjali addizzjonali, iżda dawn isiru fi Brussell. Il-laqgħat fis-seduta plenarja jirrappreżentaw l-eżitu tal-ħidma leġislattiva li ssir matul is-sena mill-membri tal-Parlament Ewropew meta dawn jiltaqgħu fil-kumitati parlamentari jew fi ħdan il-gruppi politiċi. Huwa wkoll il-moment meta l-membri jipparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea u jkun jistgħu jaqsmu fehmiet tagħhom quddiem il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill. Il-membri jistgħu wkoll jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom lill-Kummissjoni u lill-Kunsill f'dak li jissejjaħ il-ħin għal

0: il soggetto in questione o tipo di procedura legislativa. Insemmo, per esempio, i rapporti parlamentari dovrà il proposti da testi legislativi tal Commissione Europea. A Belshane, i testi generalmente sono discussi fil plenaria. Il hin allocata a discorsi li kun asir hafna, gli dipende mill-lat ta' deputati li kunu talbu li intervienu fuq il-sujġett. B'differenza mill-votazzjonijiet li ħafna drabi ma jihdux bisqin, id-dibattiti jistgħu jdumu sigħat sħaħ jekk qatt kbir ta' membri juru x-xewqa li intervienu. Il-membri normalment jagħmlu dan l-intervent bil-lingwa materna tagħhom. U hawn jidħlu l-interpreti, li jassiguraw li d-diskorsi li jsiru jiġu interpretati b'mod simultanju għal-lingwi uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Wara d-dibattiti ikun imiss il-votazzjonijiet. Matul il-votazzjoni ta' rapport parlamentari biex nibqgħu fuq l-istess eżempju, il-membri jistgħu jimmodifikaw it-test bl-emendi, jekk ikunu jixtiequ li jħassru, jiffurmulaw mill-ġdid, jissostitwixxu jew itejbu xi ħaġa fil-kontenut. L-ewwel, il-membri jivvutaw fuq kull emenda individwali qabel ma jivvutaw fuq it-test sħiħ modifikat. Iżda l-pass huwa pjuttost maġġel, kultant ikun hemm mijiet ta' emendi li jsir votazzjoni dwarhom waħda wara l-oħra. Bil-kontrarju ta' dak li ħafna jaħsbu, il-membri ġeneralment jivvutaw b'turija tal-idejn. Ikun il-President għas-seduta mbagħad li jara l-maġġoranzi. Kif tistgħu timmaġinaw huwa importantissimu li ma jsir l-ebda żball. F'każ tal-iġ kien dubju, il-President għas-seduta jitlob li tintuża sistema ta' votazzjoni elettronika biex jinkisbu riżultati preċiżi. Fil-plenarja, il-Parlament Ewropew ħafna drabi jiddeċiedi b'maġġoranza assoluta tal-voti mitfuha, jiġifieri aktar minn nofs il-voti mitfuha. Sabiex ir-riżultat tal-votazzjoni jkun validu, jeħtieġ li jintlaħaq il-quorum, jiġifieri jrid ikun hemm tal-anqas terz tal-membri preżenti. Jekk il-President jiddikjara li l-quorum ma ntlaħax, il-votazzjoni tkun posposta għas-seduta li jmiss. La darba tkun saret votazzjoni fuq it-test, il-membri jkun jistgħu jieħdu l-kelma sabiex jispjegaw l-għażla tagħhom jew tal-grupp tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea tista' wkoll tirreaġixxi għall-eżdu tal-votazzjoni u tagħmel il-konklużjonijiet tagħha. Naturalment, isiru diversi affarijiet oħra fil-plenarja. Huwa impossibbli li nsemmu kollox podcast wieħed. Per eżempju, fil-plenarja jiġi adottat ukoll il-kalendarju annwali tal-ħidma tal-Parlament. Dan l-ippjanar iwassal biex jintażlu l-ġimgħat li fihom isiru l-laqgħat tal-kumitati parlamentari u tal-gruppi politiċi. Fortunatament, id-dibattiti dejjem jiġu trasmessi b'mod dirett fuq is-sit web uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament jibqgħu wkoll miftuħ għall-viżitaturi matul is-sessjonijiet plenarji. Dawk li talibhom il-kurżità jistgħu wkoll ipoġġu fl-emiċiklu e qattaw ftit ħin isegwu dak li jkun għaddej. Dan huwa mod tajjeb biex wieħed jitgħallem ftit aktar dwar kif isiru s-sessjonijiet u biex iħossu li huwa wkoll parti mid-demokrazija fl-azzjoni. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcast fuq Europarl Radio.
1: Ar žinojote, kad vienam iš tūkstančio Europos Sąjungos gyventojų gestų kalba yra jų pirmoji kalba? Tiksliau, viena iš gestų kalbų, nes nėra vienos visuotinės sistemos. Šiuo metu Europos Sąjungoje yra 29 oficialios nacionalinės gestų kalbos. Jas vartoja ne tik kurti ir neprigirdintys asmenys, bet ir girdintys žmonės, norintys bendrauti su šeima ar draugais. Siekdamos didinti informuotumą apie šią kalbų ir kultūrų įvairovę, Jungtinės tautos rugsėjo 23-ąją paskelbė tarptautinę gestų kalbų dieną. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų geresnė teisėkūra. Šiame epizode apžvelgsime gestų kalbas Europos Sąjungoje ir Europos Parlamento pastangas jas išsaugoti ir skatinti jų vartojimą. Gestų kalbos yra turtingos ir įvairios. Labai svarbu žinoti, kad tai savarankiškos kalbos, tai yra, jos nėra sukurtos pagal sakytinės kalbas. Visos gestų kalbos turi savitą gramatiką, žodyną ir sintaksę ir yra glaudžiai susijusios su bendruomenė ir kultūra, kurioje jos susiformavo. Pavyzdžiui, Italijoje vartojama italų gestų kalba, Prancūzijoje prancūzų gestų kalba. Kai kuriuose šalyse vartojamos dvi skirtingos gestų kalbos. Pavyzdžiui, Belgijoje vartojamos flamandų ir Belgijos prancūzų gestų kalbos. Gestų kalbos varijuoja priklausomai nuo šalies, regiono, amžiaus grupės ir net socialinių aplinkybių. Jos pasitelkiamos ne tik kaip komunikacijos priemonė, bet ir kaip kultūros raiškos, tapatybės ir meninio kūrybiškumo forma. Kaip ir sakytinės kalbos, gestų kalbos gali būti skirstomos į kalbų šeimas. Dvi gestų kalbos gali būti panašios, bet jos niekada nebūna visiškai vienodos. Pavyzdžiui, Austrijos gestų kalba ir Nyderlandų gestų kalba paprastai lengviau supranta Vokietijos nei Graikijos gestų kalbos vartotojai. Šiuo metu 27 ES šalyse vartojamos 29 nacionalinės gestų kalbos. Liuksemburgas vartoja savitą vokiečių gestų kalbos variantą, o kai kurios šalys, pavyzdžiui Suomija ir Estija, pripažįsta daugiau nei vieną gestų kalbą. Suomijoje vartojamos suomių ir suomių švedų gestų kalbos, o Estijoje estų ir rusų gestų kalbos. Ypač įdomu tai, kad kurtieji iš skirtingų šalių dažnai sugeba veiksmingai bendrauti net nemokėdami tos pačios nacionalinės gestų kalbos. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad susitinka kurčiasis iš Prancūzijos ir kurčiasis iš Lenkijos. Nors vartoja skirtingas nacionalines gestų kalbas, tikėtina, kad jie greitai ras būdą bendrauti, naudodami vienodus ženklus, gestus ir veido išraiškas. Tai būtų daug sunkiau dviem girdintiems žmonėms, kurie moka skirtingas sakytinės kalbas. Nors nėra universalios gestų kalbos, visiems neprigirdintiesiems suprantamos gestų kalbos koncepcija vystoma, ypač nuo 1951 metų, kai buvo įkurta Pasaulio kurčiųjų federacija. Tarptautinė gestų kalba yra komunikacijos sistema, pasitelkiama tarptautiniuose renginiuose, pavyzdžiui, konferencijose ir susitikimuose. Tai nėra visiškai standartizuota ar oficiali kalba. Tarptautinė gestų kalba neturi nustatytos gramatikos ar žodyno, ji remiasi gestais, bendrai ženklais ir kontekstu. Tarptautinė gestų kalba dažnai apima tarptautiniu mastu labiausiai atpažįstamus gestus, o jos forma gali skirtis priklausomai nuo regiono. Pavyzdžiui, ES dažniausiai naudojami vakarų Europoje labiau paplitę gestai, o Azijoje ar Afrikoje galima pastebėti įvairių variantų. Svarbu pažymėti, kad tarptautinė gestų kalba nepakeičia nacionalinių gestų kalbų ir neturi tokio paties teisinio statuso. Vis dėlto ES ir tarptautiniu lygmeniu vertimo į tarptautinę gestų kalbą poreikis gerokai išaugo, ypač aukšto lygio susitikimuose ir renginiuose. Šis augimas byloja apie didėjantį kurčių ir neprigirdinčių asmenų judumą bei dalyvavimą visoje Europoje ir išryškina įtraukių komunikacijos priemonių poreikį. Kokius veiksmus šio klausimu vykdo Europos parlamentas? Parlamentas užtikrina, kad plenarinių posėdžių diskusijos būtų verčiamos į gestų kalbą nariams, kuriems reikalingos tokios vertimo paslaugos. 2016 metais parlamentas priėmė rezoliuciją dėl gestų kalbų ir profesionalių gestų kalbų vertėjų. Joje pripažįstama, kad ES šalyse esama vertimo į gestų kalbą paslaugų prieinamumo ir kokybės skirtumų. Parlamentas taip pat pritarė tarptautinės gestų kalbos vertimo paslaugų teikimui visuose plenariniuose posėdžiuose. Be to, Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl jungtinių tautų asmenų su negale teisių konvencijos įgyvendinimo. Rezoliucijoje Europos parlamento nariai pabrėžė, kad asmenims su negale turi būti užtikrinta prieiga prie prieinamo formato informacijos ir komunikacijos priemonių, taip pat prie įvairių rūšių negalios pritaikytų technologijų, įskaitant gestų kalbas. Todėl jie paragino komisiją imtis reikiamų priemonių, siekiant užtikrinti ES teisės aktų susijusių su prieiga prie informacijos ir komunikacija įgyvendinimą. Savo rezoliucijoje dėl gestų kalbų parlamentas akcentavo kvalifikuotų, profesionalių gestų kalbų vertėjų svarbą ir paragino oficialiai pripažinti nacionalines ir regioninės gestų kalbas tiek valstybėse narėse, tiek visos ES lygmeniu. Galiausiai Europos parlamento nariai paragino ES šalis skatinti gestų kalbų mokymąsi taip pat, kaip ir užsienio kalbų, ir įtraukti jas į mokyklų mokymo programas. Taip siekiama didinti informuotumą apie gestų kalbas, skatinti jų vartojimą ir gerinti kalbinę bei socialinę įtrauktį. 2024 m. rugsėjį vienintelė Europos lygmenių kurtiesiems atstovaujanti viršvalstybinė organizacija Europos kurčiųjų sąjunga ir asociacijos iš visų 27 ES šalių paskelbė pozicijos dokumentą tema Nacionalinių gestų kalbų pripažinimas ES oficialiosiomis kalbomis. Šiame pozicijos dokumente raginama 29 nacionalines gestų kalbas pripažinti ES oficialiosiomis kalbomis, kartu su dabartinėmis 24 oficialiosiomis kalbomis. Jame pabrėžiama, kad ES teisinė pareiga gerbti kultūrų ir kalbų įvairovę ir užkirsti kelią diskriminacijai kalbos pagrindu yra jos daugiakalbystės politikos dalis. Kalbų įvairovė ir daugiakalbystė yra vienos pagrindinių ES vertybių. Nors skatinant ir saugant turtingą ES daugiakalbystę, įskaitant gestų kalbas, padaryta didelė pažanga, dar reikia daug nuveikti, kad gestų kalbos būtų visapusiškai pripažįstamos ir prieinamos visose bendruomenėse ir sektoriuose. Siekdamas padėti visiems užtikrinti prieigą prie informacijos, Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio pateikia kiekvienos tinklalaidės epizodo transkripciją. Tai atitinka prieinamumo standartus ir taip užtikrinama, kad kurti ar neprigirdintys asmenys bei visi klausytojai, kuriems reikalinga transkripcija, gautų informaciją apie Europos parlamento darbą. Teikdamas turinį aiškę ir suprantamą kalbą, Europos parlamentas prisideda prie įtraukaus viešo dialogo ir suteikia žmonėms visoje ES galimybę lengviau gauti reikiamą informaciją. Remdami kalbų įvairovę ir lygias galimybes naudotis komunikacijos priemonėmis, kuriame visiems įtraukesnę Europą. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: Karl Suure Euroopa noorte auhind antakse noorte projektidele, mis toetavad Euroopa demokraatiat ning edendavad koostööd ja üksteise mõistmist nii Euroopas kui ka laiemalt. Sellega tunnustatakse tööd, mida noored teevad Euroopa ühise identiteedi tugevdamiseks. 2008. aastal loodud auhinda annavad ühiselt välja Euroopa parlament ja Aachenis asuv Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus. Igal aastal valivad riikide žüriid igast Euroopa Liidu liikmesriigist välja ühe projekti. Liikmesriikide parimad kutsutakse Saksamaal Aachenis toimuvale auhinnatseremooniale, kus Euroopa žürii kuulutab välja kolm parimat projekti. Sel aastal sai esikoha Belgia projekt Ailem, mis on esimene pagulastele ja varjupaiga taotlejatele mõeldud keeleõppe rakendus. Rakenduses selgitatakse keeleabil kultuuride vaheliste arusaamatuste tekkepõhjuseid ning täidetakse teadmiste lüngad pagulaste ja neid vastuvõtva riigi vahel. Kasutajad saavad õppida kasulikke väljendeid, lugeda keeleõppeks kohandatud tekste ja mängida mänge, samuti omavahel suhelda. Projekti eesmärk on tuua kokku eri tausta, kogemuste ja sotsiaalse staatusega inimesed. Idee sündis 2021. aastal ja projekti motoks sai pagulastelt pagulastele. Teist kohta jäid jagama Leedu projekt Mobiilne kliimamuuseum ja Hollandi projekt Euroopa korrespondent. 2022. aasta mais lõi Leedu sihtasutus Active Youth mobiilse kliimamuuseumi. Nad tahtsid innustada inimesi oma elustiili kliimasõbralikumaks muutma. Muuseum koosneb neljast merekonteinerist, kus käsitletakse nelja teemat. Kliimamuutusi, Euroopa Liidu rohelepet, kestlikku põllumajandust ja tervislikku toitu. Samuti antakse praktilisi näpunäiteid selle kohta, kuidas tarbimist vähendada. Näitus saab hõlpsasti teistes riikides taas luua. Leedu projektiga jagas teist kohta 2022. aastal Hollandis loodud projekt Euroopa korrespondent. See projekt ühendab 140 noort ajakirjanikku üle kogu Euroopa, et luua Euroopale keskenduvat ajakirjanduslikku sisu. Tänu korrespondentide tööle leiavad kodanikud, kes tahavad kiigata oma riigipiirest kaugemale projekti veebisaidilt ja uudiskirjast lugusid kõikjalt Euroopast. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate parlamendi veebilehelt.
3: Bez ohľadu na rozdielnosť našich politických názorov si všetci uvedomujeme, že tento historický krok, priame a všeobecné voľby do Európskeho parlamentu, sa uskutočnil v období, ktoré je pre obyvateľov Európskeho spoločenstva kľúčové. Všetky členské štáty čakajú tri veľké úlohy. Sú to mier, sloboda a prosperita. A zdá sa, že dosiahnuť ich môžeme jedine tak, že budeme postupovať spoločne na európskej úrovni. Tieto slová vyriekla Simone Veilová v roku 1979 potom, ako sa stala vôbec prvou hlavou priamo zvoleného Európskeho parlamentu. Jej pôsobenie na poste predsedničky pomohlo upevniť rolu parlamentu, ktorý mal byť hlasom všetkých. Simone Veilová presadzovala demokraciu, bojovala za ľudské práva a ani na chvíľu nezaváhala v presvedčení, že sila Európy spočíva v jej jednote. Jej odkaz je rovnako naliehavý aj po 4-10 ročiach. Európska únia naďalej čelí výzvam, ktoré sú skúškou jej jednoty. Či už ide o politické napätie, ekonomickú nestabilitu alebo konflikty priamo na jej hraniciach, ako aj mimo nich. Úsilie zachovať mier, slobodu a prosperitu je tak stále v jadre európskych ideálov a európskej identity. Počúvate podcast o špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých epizódach vám predstavíme mužov a ženy, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. A začneme rovno príbehom o výnimočnej žene. Simone Veilová je často označovaná za zakladateľku Európy. Jej odkaz rezonuje aj za hranicami politiky. Práve ona pripravila cestu pre ženy vo vedúcich pozíciách a zostáva žiarivým príkladom vytrvalosti a odvahy. Simone Veilová sa narodila 13. júla 1927 vo francúzskom Nice do sekulárnej židovskej rodiny. Rané roky jej života sa vyznačovali záľubou v učení a silným zmyslom pre spravodlivosť, ktoré do nej vštepili jej rodičia. Potom však jej detstvo nemilosrdne prerušila druhá svetová vojna. Keď mala 16 rokov, zatklo ju gestapo a spolu s matkou a sestrou ju deportovali do Osviečimu. Hrôzy koncentračného tábora Simone prežila, no mnohí členovia jej rodiny, vrátane jej matky, otca a brata, už také šťastie nemali. Táto nesmierne bolestivá skúsenosť sa u nej pretavila do celoživotného angažovania sa v oblasti ľudských práv, mieru a európskej jednoty. Nebezpečné už nie je to, že o holokauste nehovoríme, ale to, že o ňom hovoríme nesprávne. V roku 1946 sa Simone vydala za Antoana Weyla. Mali spolu troch synov. Mladá rodina žila v rokoch 1949 až 1953 v Nemecku, kde Antoine pracoval na francúzskom konzuláte. Najskôr vo Wiesbadene, potom v Stuttgarte. Niektorých Simoniných priateľov to prekvapilo, no ona v tom videla príležitosť. Boli sme presvedčení o tom, že ak by víťazné mocnosti v roku 1945 neiniciovali rýchle a úplné zmierenie s Nemeckom, rany Európy, ktorá už bola tak či tak roztrhnutá na východ a na západ, by sa nikdy neboli zahojili. Svet by sa začal rútiť do nového konfliktu, ktorý by bol ešte ničivejší než tie predchádzajúce. Po návrati do Francúzska Simone vyštudovala právo v Paríži. V roku 1956 zložila štátnu skúšku na sudcovskú pozíciu a nastúpila do štátnej väzenskej správy, ktorá spadala pod ministerstvo spravodlivosti. Zaslúžila sa tam o výrazné zlepšenie väzenských podmienok a zaobchádzania s väzňami. V roku 1964 sa stala riaditeľkou pre občianske záležitosti. V tejto pozícii podporovala práva žien. Prispela k tomu, aby mali matky zaručené práva v rodinných právnych sporoch a aby mali ženy práva na adopciu. V roku 1970 ju vymenovali za generálnu tajomničku Najvyššej súdnej rady vo Francúzsku. Jej profesionálna cesta bola pôsobivá, najmä ak si uvedomíme, že v tom čase bolo pre ženy oveľa ťažšie presadiť sa v politike. Keď sa jej pýtali na postavenie žien v politike, odpovedala: Často som mala pocit, že ma používali ako akúsi výhovorku. Neustále som počúvala, my predsa dávame ženám možnosť vyjadriť sa. Veď sa pozrite na Simone Weilovú. V rokoch 1974 až 1979 bola francúzskou ministerkou zdravotníctva vo vládach premiérov Jacques Chiraca a Raymonda Barra. V tomto období sa jej podarilo presadiť dva prelomové zákony. Prvý z roku 1974 zvýšil dostupnosť antikoncepcie a druhý, o rok neskôr, zlegalizoval vo Francúzsku interrupcie. Išlo o nanajvýš spornú tému, pre ktorú sa Simone Weilová stala terčom neľútostných útokov. Napriek týmto prekážkam vyústilo jej odhodlanie do zákona, ktorý sa dodnes vyzdvihuje kvôli jeho prínosu k právam žien. Žiadna žena nejde na interrupciu s radosťou. Stačí si ich vypočuť. Vždy je to tragédia. Vždy to je a aj to bude tragédia. Jej prínos sa však týmto nekončí. V roku 1976 zaviedla zákaz fajčenia v niektorých verejných priestoroch. Zaoberala sa tiež potrebami v oblasti zdravotnej starostlivosti na vidieku. Európa je nádejou na pokrok. Keď sa Simone Weilová stala v roku 1979 prvou predsedničkou Európskeho parlamentu, Európa sa ešte stále spametávala z vojnových hrôz. Jej zvolenie bolo hlboko symbolickým momentom. Žena, ktorá prežila holokaust a zároveň Francúzska pevne presvedčená o sile jednoty, sa postavila na čelo novozvolenej demokratickej inštitúcie, ktorej úlohou bolo podporovať spoluprácu naprieč hranicami a postarať sa o to, aby sa história už nezopakovala. Po 10 rokoch rozdelenia a skazy kráčala Európa po ceste obnovy a snažila sa pomenovať, čo znamená byť zjednoteným kontinentom. Simone Weilová bola nielen prvou ženou na čele Európskej inštitúcie. Bola vôbec prvou hlavou Európskeho parlamentu, ktorého poslancov priamo zvolili voliči, teda už ich nevymenovali národné parlamenty jednotlivých členských štátov. Stála priamo v centre tejto demokratickej premeny. Počas jej predsedníctva jej tiež ako prvej žene udelili prestížnu cenu Karola Veľkého. Po uplynutí funkčného obdobia pôsobil ako podpredsednička a neskôr i predsednička parlamentnej skupiny liberálov. Aj na tomto poste ďalej prejavovala svoje odhodlanie podieľať sa na európskom projekte. Nikdy nesmieme zabúdať na to, že jedného dňa môžeme patriť k utlačeným aj my. V roku 1990 bola Simone Veilová vymenovaná do parlamentného dočasného výboru pre znovu zjednotenie Nemecka, kde mohla ponúknuť svoje neoceniteľné skúsenosti. Ako niekto, kto prežil holokaust, ako žena, ktorej rodičia a brat zahynuli v koncentračnom tábore a ako bývalá predsednička Európskeho parlamentu, obohatila prácu výboru o hlboko osobný pohľad. Jej zápal pre európsku jednotu sformovalo presvedčenie, že ďalšej svetovej vojne možno predísť práve vďaka jednotnej Európe. Napriek tomu, že počas vojny tak veľa stratila, na Nemecko nezanevrela. Práve naopak. Podielala sa na rozhodnutí využiť zjednotenie Nemecka na posilnenie vzťahov a jednoty medzi strednou a východnou Európou. Výbor pre znovu zjednotenie Nemecka podnetil usporiadanie dvoch medzivládnych konferencií. Jedna sa týkala politickej únie a druhá hospodárskej a menovej únie. Táto druhá konferencia vyvrcholila koncom roku 1991 Maastrichtským samitom a dohodou o vyhlásení tzv. Maastrichtskej zmluvy, ktorá je zakladajúcou zmluvou Európskej únie. Veľká predsednička Európskeho parlamentu, svedomie Európskej únie, bojovníčka proti antisemitizmu a ochrankyňa práv žien. Jej odkaz týkajúci sa žien a antisemitizmu je dodnes aktuálny, vyhlásil bývalý predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Simone Veilová zomrela doma 30. júna 2017 vo veku 89 rokov. Do konca života bojovala za mier, jednotu a ľudské práva. Stavala mosty medzi odlišnými politickými názormi, ideológiami a krajinami. Do dnešných dní stelesňuje moto Európskej únie zjednotený v rozmanitosti. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: Kui räägitakse Euroopa Liidu õigusloomest, kuuleme tihti veidi kõrgete ja kaugetena kõlavaid nimetusi, nagu ühine põllumajanduspoliitika, Euroopa Liidu eelarve või Euroopa roheleppe. Tegelikult mõjutavad Euroopa Liidu õigusaktid aga otseselt inimeste igapäevaelu, millises liidu nurgas nad ka ei elaks. Selleks, et kaitsta Euroopa Liidu õigusloome protsessis liidu kaugemate piirkondade elanike huve, on loodud Euroopa regioonide komitee.

Unia Europejska i jej państwa członkowskie coraz częściej padają ofiarą wymuszeń ekonomicznych. Stosuje się wobec nich narzędzia gospodarcze, takie jak ograniczenia w handlu, bojkoty lub dyskryminację administracyjną, aby osiągnąć cele polityczne. Wymuszanie ekonomiczne jest dla Unii Europejskiej coraz poważniejszym problemem politycznym i gospodarczym. Niestety leży w dużej mierze poza zakresem działalności Światowej Organizacji Handlu, a to dlatego, że wymuszanie odbywa się nieoficjalnie i w zawoalowany sposób. Do niedawna Unia nie posiadała żadnego instrumentu prawnego, aby z nim walczyć. Już w 2020 roku Parlament Europejski i kilka państw Unii wyraziło niepokój z powodu wymuszania ekonomicznego. Komisja podzielała ich niepokój i przyjęła do wiadomości apel Parlamentu o nowe środki, które pozwolą walczyć z tym procederem. W rezultacie Komisja, Rada i Parlament przyjęły wspólne oświadczenie w sprawie instrumentu, który miał pomóc zapobiegać wymuszeniom ze strony państw spoza Unii, które nazywamy także państwami trzecimi. Miał też pomóc neutralizować ich skutki. Oświadczenie to opublikowano razem ze zmienionym rozporządzeniem o egzekwowaniu przepisów handlowych. W grudniu 2021 roku Komisja opublikowała projekt przepisów dotyczących instrumentu, który ma chronić przed wymuszaniem ekonomicznym. Dzięki niemu Unia może skuteczniej reagować na tego rodzaju wyzwania w skali światowej. W projekcie tym wymuszenie ekonomiczne zdefiniowała następująco. Jest to ingerencja w prawnie uzasadnione, suwerenne wybory Unii lub jej państwa członkowskiego. Ma ona doprowadzić do wstrzymania, zmiany lub podjęcia określonego działania przez Unię lub jej państwo członkowskie, bądź też zapobiec temu działaniu. Ingerencja polega na stosowaniu lub groźbie zastosowania środków, które wpływają na handel lub inwestycje. Spójrzmy na konkretny przykład. W listopadzie 2021 roku w Wilnie na Litwie otwarto tajwańskie biuro przedstawicielskie. Chiny uznały wybór nazwy, w której mowa o Tajwanie, za naruszenie zasady jednych Chin. Państwo to uważa bowiem, że istnieją tylko jedne Chiny i że Tajwan jest ich częścią. Ten incydent dyplomatyczny spowodował poważne tarcia między Litwą a Chinami. Te ostatnie wprowadziły ograniczenia handlu z Litwą, zaczęły bojkotować litewskie przedsiębiorstwa i ograniczyły import z Litwy o prawie 90%. Chiny dopuściły się też dyskryminacji administracyjnej wobec Litwy. Poza tym wprowadziły ograniczenia inwestycji i ruchu turystyki i ruchu turystycznego. Jednym z najdrastyczniejszych środków było usunięcie

0: się celem chińskich sankcji. Parę miesięcy później kilka przedsiębiorstw niemieckich poinformowało, że padły ofiarą tych sankcji. Cechą charakterystyczną wymuszenia ekonomicznego jest to, że odbywa się zakulisowo. Rządy rzadko przyznają się, że stosują tego rodzaju środki. Rzadko też ujawniają powiązania między nimi a swoimi interesami państwowymi. Dlatego bardzo trudno jest zgłaszać wymuszenia na takich forach jak Światowa Organizacja Handlu. W wielu przypadkach jest to wręcz niemożliwe. Nowy instrument, który ma chronić przed wymuszaniem, nie powstał konkretnie z myślą o Chinach, ale pomaga Unii reagować na podobne wyzwania jak w przytoczonym przykładzie. O czym jest mowa w tekście przepisów o instrumencie chroniącym przed wymuszeniem? Przede wszystkim Rada i Parlament jasno zdefiniowały praktykę wymuszenia ekonomicznego. Dzięki temu instrumentowi Unia może działać w przypadkach, gdy państwo trzecie zagrozi zastosowaniem środków wymuszenia. W tekście określono też przedział czasowy, w jakim Unia powinna zastosować instrument, w tym zareagować na wymuszenie. Rada ma formalnie rozstrzygać, kwalifikowaną większością głosów, czy doszło do wymuszenia ekonomicznego. Będzie to robić na podstawie wniosku Komisji i zebranych dowodów. Komisja ma mieć uprawnienia wykonawcze, by podjąć decyzję w sprawie środków odwetowych. Wszelkie środki powinny być proporcjonalne do wyrządzonych szkód i zgodne z przepisami międzynarodowymi. Przepisy stanowią też, że Unia może zażądać od państwa trzeciego, by naprawiło szkodę powstałą wskutek wymuszenia ekonomicznego. Przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego Bernd Lange powiedział podczas sesji plenarnej parlamentu w październiku 2023 roku. Mamy teraz instrument, który nie jest bezzębnym tygrysem. Ten tygrys ma zęby. To nie pistolet na wodę, ale prawdziwa broń. I czasami trzeba położyć tę broń na stole, nawet jeżeli nie będzie się jej codziennie używać. Bo jest jasne, że ten instrument to ostateczność. Naprawdę chcemy uniknąć wymuszenia. Chcemy rozwiązywać problemy w drodze porozumienia z naszymi partnerami handlowymi. Ale jeżeli nie będzie innego wyjścia, mamy możliwość obrony naszych interesów gospodarczych za pomocą tego instrumentu. Nowy instrument jest środkiem prawnym, dzięki któremu państwa członkowskie mogą walczyć z wymuszaniem ekonomicznym ze strony państw spoza Unii. Jest to bardzo ważny instrument w aktualnej sytuacji geopolitycznej, w której nowe potęgi gospodarcze podejmują działania coraz bardziej agresywnie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Think Tanku Parlamentu Europejskiego.
1: Although most purchases in the European Union still take place offline in physical stores and are paid for primarily in cash, online shopping and cashless electronic payments are rising dramatically. In the EU, a large number of people, especially those under the age of 45, shop online at least some of the time. Online and in physical stores, the use of cashless payments, particularly e-wallets, is increasingly common. This new digital economy does face significant challenges, however, including problems related to cybercrime, privacy, and pollution. Still, the convenience and efficiency of these methods, along with their popularity among young people and EU support for the digital economy, mean that their usage will continue to grow. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode is about the rise of e-commerce and a cashless society. In 2015, 7% of all retail transactions were made online. In 2020, that percentage had more than doubled. China, in particular, is driving this trend, as more than 1 in 3 of all of its retail sales were made online in 2019, by far the highest rate in the world. This growth in e-commerce is mainly concentrated in Chinese and American online marketplaces, such as Taobao and Amazon. 84% of the population of the EU regularly uses the internet, so e-commerce is likely to become increasingly common in Europe. According

0: Alcide de Gasperi era un visionario.
1: Alcide de Gasperi spēja ielūkoties nākotnē, taču viņa nākotnes vīzija nedzima no abstraktiem ideāliem. Tā bija nākotnes vīzija, kas dzimusi cilvēkam, kurš dzīvojis impēriju saīršanas laikos. Šādi parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola īsumā raksturo Alcide de Gasperi, politiķi, kurš sapņoja par mieru, kas vieno daudzās Eiropas tautas. Tu klausies īpaši mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstam par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Alcide de Gasperi dzimis 19. Gadsimta izskaņā Austro-Ungārijas impērijas reģionā, kurā pārsvarā dzīvoja itāļi. Viņš bija nelokāms fašisma pretinieks un 1943. Gadā nodibināja Kristīgo demokrātu partiju. Pēc Otrā pasaules kara viņš kļuva par pirmo Itālijas republikas premjerministru un šajā amatā nostrādāja līdz 1953. Gadam. Līdz ar Konrādu Adenaueru un Robertu Šumanu viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Daļa no viņa atstātā mantojuma ir arī atziņa, ka kopīgiem spēkiem tautas un ļaudis var sasniegt vairāk.
0: NATO un Trentino.
1: Dzimis Trentino reģiona robežu krustcelēs, viņš piedzīvoja divu laikmetu griežus. Viņa skatiens sniedzās pāri robežām, tālu aiz vēstures horizonta, un ļāva iztēloties vienotu Eiropu. Unikālu vienotības projektu pasauli, kuras spēks ir daudzveidībā.
0: Un grande progetto comune.
2: Alcide de Gasperi ir dzimis 1881. Gada 3. Aprīlī, Trentino Alto, Adiģes kalnos, ko dēvē arī par Dienvidu Tiroli, un tolaik tā bija daļa no Austro-Ungārijas impērijas. Dedzīgu katoļticīgo ģimene bija ļoti trūcīga. 1900. Gadā viņš devās uz Vīni studēt filoloģiju un aktīvi iesaistījās katoļu studentu kustībā. Pēc augstskolas beigšanas Alcide de Gasperi atgriezās Trentino un strādāja par žurnālistu kādā katoļu laikrakstā. Viņš līdzdarbojās kampaņās, kas tika rīkotas, lai panāktu tiesību stāvokļu uzlabošanu tur dzīvojošo itāļu minoritātei. Kad Austro-Ungārijas impērija 1918. Gadā sabruka, Trentino kļuva par Itālijas daļu. Gadu vēlāk Alcide de Gasperi līdz ar citiem domu biedriem nodibināja Itālijas tautas partiju. 1921. Gadā viņu ievēlēja Itālijas parlamentā. Pagājušajā gadsimta 20. Gados savu ietekmi Itālijā nostiprināja Mussolini. 1926. Gadā fašisti aizliedza visas pārējās politiskās partijas, tostarp Itālijas tautas partiju. Partiju vadītājus izstūma no politiskās arēnas, vai arī viņi bija spiesti doties trimdā. 1927. Gadā Alcide de Gasperi arestēja un piesprieda viņam 4 gadu cietumsodu. Taču pateicoties pāvestam Pijam 11., viņu tomēr atbrīvoja. Pēc tam Alcide de Gasperi 14 gadus pavadīja Vatikānā kā bibliotekārs. Šajā laikā viņš nodevās pārdomām par to, kā savu reliģisko pārliecību saskaņot ar politisko rīcību. Pārdomu rezultātā tapa atjaunošanas idejas. 1940. Gadā slepeni dibinātās Kristīgo demokrātu partijas manifests. Pēc fašisma sagrāves Alcide de Gasperi vadīja jaundibināto partiju un kļuva par premjerministru. Šajā amatā viņš nostrādāja līdz 1953. Gadam. Laikā, kad viņš pildīja premjerministra pienākumus, Itālija pārtapa par konstitucionālu republiku, kas stabili balstās uz spēcīgām demokrātijas institūcijām un aizsāka ekonomikas atlapšanu. Pārmaiņu rezultāts bija jūtams tādās jomās kā sieviešu balsstiesības, mājokļi, zemes reforma, Itālijas dienvidu daļas attīstība un ieguldījumi energoresursos. Alcide de Gasperi nelokāmi atbalstīja starptautisku sadarbību. Viņa prāt, Itālijai bija ārkārtīgi svarīgi atgūt savas pozīcijas pasaules mērogā. 1946. gada 10. augustā viņš pārstāvēja Itāliju Parīzes miera konferencē. Tas bija brīdis, kad Itālija atgriezās pārējo pasaules valstu saimē. Jūs uzrunājot jūtu, ka šajā pasaules fórumā viss ir pret mani, izņemot jūsu pašu pieklājību. Bijušā ienaidnieka status ir galvenais faktors, kas liek man justies kā apsūdzētajam. Arī fakts, ka šeit esmu aicināts pēc tam, kad ietekmīgākie no jums pēc ilgām un grūtām debatēm jau ir nonākuši pie secinājumiem. Alčide de Gasperi centās panākt, lai Itālija kļūtu par daļu no Amerikas Savienoto Valstu Maršala plāna un pievienotos NATO. Tas viss notika laikā, kad komunistu partija Itālijā vēl bija viena no lielākajām Rietumu Eiropā.
1: De Gasperi saprata, lai Itālijai būtu nākotne, nākotne ir jāveido arī Eiropai. Nākotne, kas citādāka nekā pagātne. Un viņam tas izdevās. Viņš saprata, ka ir svarīgi panākt kompromisu, taču bija nelokāmi pārliecināts, ka kompromisa dēļ nedrīkst zaudēt vērtības, kurām ticēja un kurām šodien ticam mēs visi.
2: Viens no svarīgākajiem ieguldījumiem bija atbalsts Vācijai, lai tā atkal pilntiesīgi varētu iekļauties starptautiskajā sabiedrībā. Līdz ar Rietumvācijas kancleru Konrādu Adenaueru un Francijas ārlietu ministru Robertu Šūmanu, viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Visi trīs vīri nāca no robežu reģioniem, un visus trīs bija vajājuši fašisti. Viņi saprata, ka robežas ir jādzēš, lai pieliktu punktu nebeidzamajiem kariem. Alčide de Gasperi atbalstīja Šūmana deklarāciju, kas kļuva par Eiropas ogļu un tēraudu kopienas stūrakmeni. Viņš atbalstīja arī ideju par kopēju Eiropas aizsardzības politiku. 1951. gadā, franču valodā uzrunājot Eiropas padomes asamblēju Strasbūrā, viņš norādīja, cik svarīgi ir veidot Eiropas aizsardzības kopienu. Ja veidosim tikai kopīgas iestādes, bez vienota politiskā kodola, kurā saplūst dažādu valstu intereses un izkristalizējas augstākā līmeņa savienība, Eiropa var kļūt par šķietami bezkaislīgu un formālu projektu pretstatā pašu nāciju dinamiskai attīstībai.
1: Alčide de Gasperi bija pārliecināts, ka eiropeisma ideoloģija nesīs Eiropai mieru un demokrātiju. Vienotu Eiropu viņš neuzskatīja par nāciju aizstāšanas veidojumu, bet gan iedomājās kā partnerību, kurā valstis cita citu balsta un stiprina. Audzis pierobežas reģionā, dzīvojas fašisma režīmā un būdams mazākuma kopienas loceklis, viņš lieliski apzinājās, cik svarīga ir Eiropas vienotība, lai dziedētu kara cirstās brūces un kara zvērības vairs nepiedzīvotu. Šajā ziņā viņa pārliecība bija ļoti tuva Roberta Šūmana un Konrāda Adenauera uzskatiem, ar kuriem kopā tika likti pamati Eiropas Savienībai. Alčide de Gasperi devās mūžībā 1954. gadā. Viņam nebija lemts piedzīvot savu sapņu piepildīšanos. Taču viņš ir un paliek viens no galvenajiem tēliem Eiropas integrācijas stāstā. Viņa atstāto mantojumu iemieso Eiropas Savienības vērtības un iestādes, kādas tās pazīstam šodien. Tieši šādu Eiropu iedomājās Alčide de Gasperi. Eiropa, kurā ieceras nepazīst robežu un kur sadarbībā top kopīga labklājība. Eiropa, kur mums jāturpina veidot nākamajām paaudzēm. Eiropa, kura balstīta vērtībās, kas piedāvā risinājumus. Pieminēsim viņu, kodināsim viņu atstāto mantojumu un īstenosim viņa sapni. Šodien un katru dienu.
0: Realizeremo la sua visione.
1: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Att vara ledamot av Europaparlamentet innebär inte bara att man deltar i debatter under plenarsammanträdena eller röstar om lagförslag. Idag ska vi titta på en annan sida av ledamöternas arbete, nämligen rollen som föredragande. När EU-kommissionen lägger fram ett förslag om en ny lag för parlamentet börjar lagstiftningsarbetet inom ett parlamentsutskott. Vilket utskott som blir ansvarigt beror på ämnet. Om lagförslaget handlar om djurtransport är det utskottet som ansvarar för jordbruk och landsbygdens utveckling som sätter sig in i ämnet. Utskottet utser en föredragande som är en slags projektledare som ansvarar för att ett betänkande om lagförslaget utarbetas och eventuella ändringsförslag tillkommer. Ändringsförslag är förslag om att ta bort, ändra eller lägga till delar i den ursprungliga texten. Föredraganden måste först och främst göra ett förberedande arbete som han eller hon inte ansvarar för helt på egen hand. Föredraganden diskuterar med andra ledamöter och backas upp av sitt utskott, men kan också bjuda in utomstående experter eller experter från andra EU-institutioner för att få ett mer detaljerat uttalande om en fråga. Uppdraget är att utarbeta en så fullständig och exakt rapport som möjligt, samtidigt som alla eventuella konsekvenser tas i beaktande in i minsta detalj. Föredragandens roll är alltså viktig. Ett förslag till betänkande kan diskuteras, ändras och skrivas om flera gånger innan det slutligen antas av det behöriga parlamentsutskottet och sen läggas fram av föredraganden för kammaren. Betänkandet innehåller en motivering, ett förslag till lagstiftningsresolution och ändringsförslag som blir föremål för omröstning. Naturligtvis tas inte alla betänkanden upp för omröstning, utan vissa avslås. Men när ett betänkande antas är det ett erkännande för föredraganden. Hur utser man ledamöter för ett sånt här känsligt uppdrag? Ja, vem man väljer beror på flera faktorer. Först och främst ska de politiska grupperna komma överens. I sällsynta fall utses två medföredragande för samma ärende, vilket var fallet för betänkandet om artificiell intelligens. Vidare har de politiska grupperna ett poängsystem för att fördela lagstiftningsbetänkandena. Varje grupp förfogar över ett visst antal poäng beroende på sin storlek och lägger bud på ett betänkande. Givetvis spelar ledamotens kompetens och intresse för ämnet in. En sista sak. Det finns andra typer av föredragande också. Om utskottet vill att ett annat utskott uttalar sig om betänkandet eller om ett annat utskott vill yttra sig om det, kan de be parlamentets talman att det ena utskottet utses som ansvarigt och det andra som rådgivande. Det andra utskottet kan då utse en så kallad föredragande av yttrande. Om vi tar exemplet med djurtransporter för att förtydliga det hela, så är det ansvariga utskottet det utskott som ansvarar för jordbruk och landsbygdens utveckling, medan exempelvis utskottet för transport och turism kan vara rådgivande. Då skulle det i så fall kunna utse sin egen föredragande. Så var fallet med betänkandet om artificiell intelligens som fick tre föredragande av yttrande från tre olika parlamentsutskott. Totalt var det inte mindre än fem föredragande som var delaktiga i det här betänkandet som antogs i kammaren i mars 2024. Slutligen finns det en tredje kategori av föredragande. För att kunna följa hur ett betänkande fortskrider kan en politisk grupp även utse en skuggföredragande. Skuggföredraganden företräder sin grupps ställningstagande om det aktuella ämnet. Den här föredraganden spelar en viktig roll när man försöker nå en kompromiss med andra politiska grupper. Varje betänkande har ett officiellt namn som ofta är mycket långt, men det går oftast under sin föredragades namn. Det här är ett erkännande för ett noggrant och mycket viktigt arbete inom Europaparlamentet. Mistake Repeat. Du hittar fler poddar på Europaparlamentets webbradio, Europarl Radio, och där poddar finns.
4: W styczniu 2025 roku Komisja Europejska przedstawiła Kompas Konkurencyjności dla Unii Europejskiej. To strategiczny dokument, który pomoże ukierunkować pracę Komisji w nadchodzących latach. Dzięki niemu Europa powinna stać się liderem w dziedzinie technologii przyszłości, usług oraz czystych i zrównoważonych produktów. Jednocześnie Kompas ma pozwolić osiągnąć neutralność klimatyczną. Inicjatywa ta jest bardzo ważna, ponieważ Europa pozostaje w tyle za innymi dużymi gospodarkami, jeśli chodzi o wydajność i zrównoważony wzrost.
5: Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę. Lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się Kompasowi Konkurencyjności i jego trzem głównym obszarom działania. Innowacji, dekarbonizacji i bezpieczeństwu.
4: Zacznijmy od innowacji. Aby pobudzić innowacje, Unia Europejska chce stworzyć środowisko sprzyjające młodym startupom i wzmocnić pozycję europejskiego przemysłu w sektorach strategicznych. Ponieważ istotną rolę może odegrać tu sztuczna inteligencja, Komisja proponuje różne inicjatywy w tej dziedzinie. Przykładami są gigafabryki sztucznej inteligencji, czy też strategia Apply AI. Mają one stymulować rozwój i pomóc wdrażać sztuczną inteligencję w najważniejszych sektorach. Przewidziano też plany działania dotyczące zaawansowanych materiałów, biotechnologii, robotyki i technologii kosmicznych. Ponadto specjalna unijna strategia na rzecz przedsiębiorstw typu startup i przedsiębiorstw scale-up pomoże nowym przedsiębiorstwom pokonać przeszkody i rozwijać się. Kompas przewiduje również uproszczenie przepisów na całym jednolitym rynku, co ułatwi działalność innowacyjnym przedsiębiorstwom.
5: Drugim najważniejszym obszarem działania jest dekarbonizacja. W ostatnich latach Unia miała problem z wysokimi i niestabilnymi cenami energii. Celem Kompasu jest rozwiązanie tego problemu przez ułatwienie dostępu do czystej i przystępnej cenowo energii. Przyszły Pakt dla Czystego Przemysłu będzie propagować czyste technologie i nowe modele biznesowe o obiegu zamkniętym. Dzięki niemu Unia stanie się atrakcyjną lokalizacją dla przedsiębiorstw i fabryk. Ponadto plan działania na rzecz przystępnych cen energii pomoże obniżyć koszty energii, a inne dostosowane do potrzeb plany będą wspierać sektory energochłonne, takie jak przemysł stalowy, metalowy i chemiczny.
4: Trzecim obszarem działania jest bezpieczeństwo. Unia musi zróżnicować i zmniejszyć swoje zależności, zwłaszcza jeśli chodzi o surowce krytyczne i kluczowe technologie, takie jak półprzewodniki. Kompas Konkurencyjności zachęca do partnerstw międzynarodowych i wspólnych zakupów na szczeblu unijnym, co pomoże zabezpieczyć łańcuchy dostaw. Ponadto, podczas przeglądu przepisów dotyczących zamówień publicznych, wprowadzona zostanie zasada, zgodnie z którą w sektorach krytycznych i sektorze technologii trzeba będzie preferencyjnie traktować przedsiębiorstwa europejskie.
5: Aby wesprzeć te główne obszary działania, w Kompasie Konkurencyjności przedstawiono 5 tzw. horyzontalnych czynników sprzyjających konkurencyjności. Są one niezbędne do wzmocnienia konkurencyjności we wszystkich sektorach. Pierwszym takim czynnikiem jest uproszczenie. To podstawa metodologiczna Kompasu. Uproszczenie zakłada zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i administracyjnych, co ułatwi przedsiębiorstwom prowadzenie działalności.
4: Drugim czynnikiem jest w pełni funkcjonujący jednolity rynek. Trzeci dotyczy utworzenia Unii Oszczędności i Inwestycji, która pozwoli finansować priorytety Unii, na przykład inwestycje w badania naukowe i obronność. Czwarty czynnik ma zapewnić sprawiedliwość społeczną dzięki ustanowieniu Unii umiejętności. Pozwoli to zaradzić luce kompetencyjnej i niedoborom siły roboczej oraz dopasuje umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy. Europejczycy muszą bowiem podnosić i zmieniać kwalifikacje, aby sprawnie znajdować zatrudnienie i podejmować nowe zadania. Piąty czynnik to koordynacja. Aby skutecznie realizować wspólne cele, konieczna jest bowiem lepsza koordynacja strategii politycznych na szczeblu unijnym i krajowym.
5: 29 stycznia 2025 roku odbyła się konferencja prasowa, na której przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła nowy kompas. Powiedziała:
6: I want to be very clear, we have a plan.
5: Chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie. Mamy już plan, strategię i wolę polityczną. Teraz liczy się szybkość i jedność. Szybkość, bo świat na nas nie poczeka, więc najwyższy czas, abyśmy przyspieszyli. A jedność pozwoli nam przełożyć wolę polityczną na faktyczne działania. Kilka dni później, podczas lutowej sesji plenarnej parlamentu, posłowie omówili ten nowy plan z przedstawicielami Komisji i Rady. Głos zabrał wówczas Adam Szłapka, polski minister do spraw Unii Europejskiej. W przemówieniu powiedział:
7: The time has come to act decisively.
4: Nadszedł czas, aby podjąć zdecydowane działania i w obliczu globalnych wyzwań pracować ramię w ramię na rzecz przywrócenia konkurencyjności Unii. W ubiegłym roku nasi przywódcy przyjęli deklarację budapesztańską. Wytyczyli w niej kierunek, w którym należy podążać, aby zwiększyć konkurencyjność Unii Europejskiej. Określili 12 czynników napędzających konkurencyjność, które z satysfakcją uwzględniamy obecnie w kompasie. W związku z tym Rada z zadowoleniem przyjmuje kompas konkurencyjności i różne inicjatywy zapowiedziane przez Komisję, które są odpowiedzią na apele państw członkowskich.
5: Podsumowując, kompas konkurencyjności to ambitny plan, który ma zwiększyć konkurencyjność Europy i zapewnić trwały dobrobyt. Unia Europejska stawia na innowacje, dekarbonizację i zwiększanie bezpieczeństwa, co pozwoli jej wyjść na pozycję lidera w dziedzinie przyszłych technologii i osiągnąć neutralność klimatyczną. Projekty przepisów, jakie pojawią się w przyszłości, będą miały zasadnicze znaczenie dla urzeczywistnienia tej wizji.
4: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
8: On aeg hääletada. 6.–9. juunil annavad miljonid Euroopa Liidu kodanikud oma hääle Euroopa Parlamendi valimistel ja aitavad sellega kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa Parlament on ainus otsevalitav Euroopa Liidu organ ja Euroopa Parlamendi valimised üks suurimaid demokraatlikke sündmusi maailmas. Selles saatesarjas räägimegi eesootavatest Euroopa Parlamendi valimistest. Tänases saates uurime, kuidas leida usaldusväärseid infoallikaid ja tunda ära Euroopa Liidu institutsioonide ametliku teavet. Kuna peagi on käes Euroopa Parlamendi valimised, on oluline saada kandidaatide ja nende poliitiliste seisukohtade kohta usaldusväärset teavet. Internetis leidub palju eksitavat infot, mida ei pruugi olla lihtne ära tunda. Täna anname teile mõned nipid, kuidas teabemaastikul paremini orienteeruda. Alustame sellest, miks on allikate usaldusväärsus üldse oluline. See on oluline sellepärast, et väärinfo mõjutab meie hoiakuid ja otsuseid ning võib mõjutada ka seda, kellele oma hääle anname. Euroopa Liidu ülesehitust ja toimimist võib olla keeruline mõista. Et see õnnestuks, on vaja täpset infot. Selleks, et internetis teavet leida, kasutame tavaliselt otsimootorit. Otsi tulemusi vaadates tuleb meeles pidada, et esimesed tulemused ei ole tingimata kõige usaldusväärsemad. Sageli kuvatakse esimesena enim külastatud veebilehed või lihtsalt sponsitud sisu. Kõige parem on valimiste kohta teavet otsida Euroopa Liidu institutsioonide ametlikelt veebisaitidelt. Seal on täpne ja kõige värskem teave Euroopa Liidu institutsioonide ülesannete ning Euroopa Liidu poliitika ja õigusloome kohta. Euroopa Liidu peamine ametlik veebisait on europa.eu. Sealt leiate hulga teavet, mis pärineb otse algallikast. Euroopa Liidu ametlikke veebisaite on lihtne ära tunda, sest nende domeini nime lõpus on alati europa.eu. Ametlikud saidid on kättesaadavad kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Iga lehe allservas on toodud lingid ka teistele Euroopa Liidu institutsioonidele. Euroopa Liidu veebisaitidel esitatud teave põhineb teaduslikel allikatel ja statistikaametite andmetel ning on alati üle kontrollitud. Usaldusväärset infot leiab ka Euroopa institutsioonide ametlikelt sotsiaalmeediakontodelt. Seal jagatakse oluliste teemade kohta värsket teavet ja selgitusi. Usaldusväärsetel ehk nii-öelda kinnitatud kontodel on nime kõrval sinine linnuke. See näitab, et konto on autentne. Lisaks tasub teavet otsida Euroopa Parlamendi valimistel osalevate erakondade ja kandidaatide ametlikelt veebisaitidelt. Seal on esitatud nende programm ja poliitilised ettepanekud, mis aitavad teil teha teadliku valiku. Alati on hea mõte võrrelda teavet eri allikate vahel. Kui mõni uudis tundub eriti murettekitav või vastuoluline, tasub uurida, kas sellest kirjutatakse ka mõnes tunnustatud uudiste portaalis või faktikontrolli veebilehel. Kindlasti tuleb ettevaatlik olla sotsiaalmeedias jagatud teabega. Sotsiaalmeedia platvormid võivad olla väga kasulikud, sest aitavad hoida ühendust sõprade ja sugulastega ning saada infot. Kahjuks annavad need ka soodsa pinnase väärinfo levitamiseks. Enne kui internetis avaldatud teavet edasi jagate, kontrollige alati allikat ja autorit. Et saaksite Euroopa Parlamendi valimistel teha teadliku valiku, on usaldusväärse info leidmine äärmiselt oluline. Selleks tasub külastada ametlikke veebisaite, kontrollida teavet mitmest allikast ja suhtuda sotsiaalmeedias nähtusse kriitiliselt. Teie hääl otsustab selle, kes esindavad teid Euroopa Parlamendi järgmises koosseisus ehk uute õigusaktide loomisel. Samuti sõltub sellest Euroopa Komisjoni uus koosseis. Need otsused kujundavad kõigi Euroopa Liidu elanike igapäevaelu. Demokraatia ei ole iseenesest mõistetav ja sellesse ei tohiks kunagi nii suhtuda. See on meie kõigi ühine saavutus ja ka ühine vastutus. Meil kõigil on demokraatias oma roll. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
9: En 2005, en el 60º aniversario de la liberación de Auschwitz, una resolución de las Naciones Unidas designó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La palabra Holocausto viene del griego y significa sacrificio por fuego. Describe la persecución y la posterior masacre de 6 millones de judíos en Europa a manos del régimen nazi y sus colaboradores. En este podcast explicaremos la historia de Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo ya era un aspecto clave de la ideología nazi antes de que llegaran al poder. Pero la era del Holocausto comenzó en enero de 1933, cuando Adolf Hitler y el partido nazi se hicieron con el control político en Alemania. A partir de ese año, los nazis comenzaron a aplicar una política estatal de represión contra los judíos, que consistía en confiscarles sus propiedades, privarlos de sus derechos y despojarlos de su ciudadanía. La Noche de los Cristales Rotos, una serie de pogromos que tuvo lugar del 9 al 10 de noviembre de 1938, se cobró la vida de 91 judíos. También se quemaron al menos 1.400 sinagogas y 30.000 judíos fueron arrestados y encarcelados en campos de concentración. La Segunda Guerra Mundial no tardó ni un año en estallar. Durante el conflicto, la Alemania nazi y sus aliados y colaboradores mataron a casi 2/3 de los judíos europeos. Los sometían a condiciones de vidas nefastas, maltratos brutales, tiroteos masivos y cámaras de gas, sin olvidar los centros especialmente diseñados para masacrarlos, los campos de concentración. 6 millones de judíos fueron asesinados. Entre 1933 y 1945, los nazis y sus aliados también arremetieron contra otros grupos, como la comunidad romaní, las personas con discapacidad, los pueblos eslavos, el colectivo LGTBI y ciertos grupos religiosos y políticos. La gente apenas conoce la historia del Holocausto gitano y Sinti. las víctimas del genocidio romaní oscilan entre 250.000 y 500.000 personas, es decir, entre una cuarta parte y la mitad de la población gitana y sinti anterior a la Segunda Guerra Mundial. Se desconoce el número exacto, ya que las familias de muchas víctimas no reportaron la muerte de sus seres queridos y los agresores borraron los registros de sus asesinatos. El Holocausto, también conocido como Shoah, terminó en mayo de 1945, cuando los aliados, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia, derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. En una serie de maniobras ofensivas, los aliados entraron en los campos de concentración y liberaron a los prisioneros que seguían con vida. También interceptaron y liberaron a los supervivientes de lo que se conoce como Marchas de la Muerte. Consistían en traslados a pie de grupos de prisioneros, ya fueran judíos o no, que eran evacuados por la fuerza de los campos custodiados por la SS. Las Naciones Unidas creen que la enseñanza sobre el Holocausto y el genocidio es necesaria para promover la educación para la ciudadanía mundial. También para ayudar a las personas a pensar de forma crítica y a ser ciudadanos responsables, que valoren la dignidad humana y el respeto por todos y rechacen todas las formas de prejuicios. La Unión quiere preservar la memoria de estos trágicos acontecimientos en la historia europea y fomentar iniciativas para sensibilizar sobre el recuerdo del Holocausto. Además, financia programas para promover la investigación sobre este episodio de nuestra historia. La Comisión Europea nombró en diciembre de 2015 a una coordinadora de la lucha contra el antisemitismo. En 2018, la Unión pasó a ser socio internacional permanente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Por su parte, el Consejo adoptó una declaración sobre la lucha contra el antisemitismo, así como un enfoque de seguridad común para proteger a las comunidades e instituciones judías en Europa. 3 años después, en 2021, la Comisión Europea también adoptó su primera estrategia de lucha contra el antisemitismo y apoyo a la vida judía. El Parlamento Europeo conmemora cada año el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Asimismo, ha adoptado numerosas resoluciones sobre antisemitismo, racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia, delitos de odio o de incitación al odio. Veamos algunas de ellas. En 2017, la Eurocámara aprobó una resolución sobre la lucha contra el antisemitismo, en la que animaba a los países de la Unión a promover la enseñanza sobre el Holocausto en las escuelas. El Parlamento también expresó su preocupación por el aumento del antisemitismo, haciendo hincapié en que el racismo y la xenofobia no son opiniones, sino delitos. Una resolución de octubre de 2018 sobre el aumento de la violencia neofascista en Europa puso de relieve la creciente violencia contra los judíos. Así pues, se instó a los países de la Unión a que plantaran cara a la negación del Holocausto, incluida la banalización de los crímenes que cometieron los nazis y sus colaboradores. En su resolución de 2019 sobre la importancia de la memoria europea para el futuro de Europa, el Parlamento pidió que la educación promueva la diversidad de nuestra sociedad y nuestra historia común. Esto incluye la educación sobre el Holocausto y los regímenes totalitarios y autoritarios que causaron sufrimiento humano y violencia y dividieron a Europa durante medio siglo.

0: kako program funkcionira. Kreativna Europa uključuje tri glavna podprograma: medija, kultura i međusektorski podprogram. Razmotrimo sva tri, počevši od podprograma medija. Njime se potiče europska filmska i audiovizualna industrija. Naprimjer, posljednjih godina osigurana su sredstva za izgradnju kapaciteta, kao i za radionicu za osposobljavanje audiovizualnih djelatnika u Krakovu. Pod programom medija pomaže se i filmskim festivalima, poput Međunarodnog filmskog festivala Indi Lisboa i Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Cinedoc u Tbilisiju. Uz to, promiču se projekti s europskom dimenzijom kako bi se poticale međunarodna suradnja, mobilnost i prisutnost na stranim tržištima. U konačnici, stavlja se naglasak na upotrebu novih tehnologija i inicijative kojima je cilj postići održiviju audiovizualnu industriju u Europi. Ako ste student filmske režije, programer video igara ili scenarist, s pomoću podprograma medija vaše priče mogu doprijeti do šire publike i više zemalja. Ovaj podprogram sastoji se od četiri klastera financiranja, a to su sadržaj, poslovanje, publika i politička potpora. Prioriteti klastera sadržaj su aktivnosti kojima se jača prekogranična suradnja producenata i kreatora sadržaja. Također se potiču inovacije u pogledu sadržaja, poslovnih modela i tehnologije. Pruža se potpora i koprodukcijama te razvoju brojnih projekata, uključujući televizijske i internetske sadržaje, videoigre i imerzivne iskustva. U sklopu klastera poslovanje promiču se poslovne inovacije, talenti i potencijal rasta unutar europske audiovizualne industrije. Cilj tih inicijativa je poticati učenje i razmjenu znanja, kako bi se industriji omogućilo djelovanje izvan nacionalnih granica. U sklopu tog klastera svake se godine osposobljava više od 2400 stručnjaka kroz aktivnosti stjecanja mentorskih, digitalnih i zelenih vještina. Zahvaljujući podprogramu medija, svake se godine više od 300 audiovizualnih djela distribuira izvan matične zemlje. Prioritet trećeg klastera publika su inovativni načini dopiranja do publike, posebice mladih gledatelja. Pandemija koronavirusa znatno je doprinjela napuštanju kina i prelasku na digitalne platforme. S pomoću klastera publika, audiovizualna industrija može iskoristiti prilike koje donosi digitalna tranzicija. Cilj klastera je povećati broj posjetitelja kina i korisnika platformi te njegovati kulturu gledanja filmova. Uključuje inicijative poput filmskih edukacija, titlovanja kulturnih sadržaja i mreže europskih kina. U konačnici, klasterom politička potpora osigurava se zajednički politički pristup u svim državama članicama. To se postiže s pomoću regulatornog dijaloga, analiza tržišnih trendova, savjetovanja sa zainteresiranim stranama i aktivnostima informiranja. Podprogram kultura obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore osim audiovizualnog i filmskog sektora. Uključuje glazbu, književnost, arhitekturu, kulturni turizam te izvedbene i vizualne umjetnosti. U suštini, njime se financiraju međunarodni suradnički projekti. Ako primjerice studirate dramsku umjetnost u Trstu i željeli biste surađivati sa svojim kolegama u Ateni i Arhusu, onda je taj podprogram za vas. U sklopu podprograma kultura organiziraju se posebne inicijative kojima se nagrađuju izvrsnost i kreativnost, poput nagrada u području književnosti, glazbe, arhitekture i drugog. Taj podprogram ima jedan vrlo uzbudljiv aspekt, a to su programi mobilnosti. To znači da možete dobiti potporu za putovanje i rad u inozemstvu, te time doprinijeti do šire publike i razmijeniti znanja s kolegama iz drugih zemalja. Inicijativom Kultura pokreće Europu omogućuje se upravo to, putem bespovratnih sredstava za mobilnost umjetnika i kulturnih djelatnika u svih 40 zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa. Zamislite to kao Erasmus za kulturu. Uključuje putovanja, umjetničke rezidencije i jedinstvene suradnje. Katie Lowry, suvoditeljica Irske službe za program Kreativna Europa, istaknula je prednosti te inicijative. If you want to
1: develop your... Ako se želite razviti kao umjetnik ili organizacija na evropskoj ili međunarodnoj razini, ovo je prava inicijativa za vas jer se može koristiti za iskušavanje partnerstva ili modela. Neke osobe sudjeluju u kratkim umjetničkim rezidencijama ili odu na turneju. Inicijativa je vrlo fleksibilna u pogledu aktivnosti i podrazumijeva vrlo niski rizik. Ako želite razviti svoj rad u području kulture, inicijativa Kultura pokreće Europu je dobra polazna točka.
0: Treći podprogram Kreativne Europe je međusektorski podprogram. Usmjeren je na inovacije, interdisciplinarne suradnje i prilagodbu digitalnom dobu. Cilj inicijativa poput Laboratorija za kreativne inovacije je pomoći kulturnom i kreativnom sektoru da odgovore na zajedničke izazove i pronađu inovativna rješenja. Stoga se financiraju projekti koji spajaju kreativnost i tehnologiju ili kombiniraju različite oblike umjetnosti. Primjerice, ako u svom radu kombinirate kazalište i virtualnu stvarnost, umjetnu inteligenciju i glazbu, ili pak video igre i književnost, možete dobiti podršku u sklopu međusektorskog podprograma. A sada razmotrimo kako se možete uključiti u program Kreativna Europa. Bilo da ste student, mladi kreator sadržaja ili umjetnik, imate tri opcije. Kao prvo, možete pratiti novosti i pretraživati pozive na dostavu prijedloga. Europska agencija za obrazovanje i kulturu redovito objavljuje te pozive na svojoj internetskoj stranici. Na njih se mogu prijaviti pojedinci, skupine ili organizacije, a u njima ćete naći sve potrebne informacije o novoj prilici za ostvarenje vaših ideja. Kao drugo, možete se povezati s drugima. Služba za informacije programa Kreativna Europa u vašoj zemlji može vam pružiti savjete i pomoći vam u razumijevanju kriterija, sastavljanju kvalitetne prijave i umrežavanju s potencijalnim partnerima diljem Unije. I treće, pustite mašti na volju. Program Kreativna Europa usmjeren je na razmišljanje izvan okvira. Bilo da svojim radom dovodite u pitanje norme, prelazite nacionalne granice ili povezujete zajednice, ovo je program za vas. Kad su je 2024. upitali o doprinosu neprofitne organizacije Fedora boljoj budućnosti za nove generacije, Judith Witkok, voditeljica Ureda programa Kreativna Europa u Europskoj komisiji, izjavila je:
1: Prvo smo razgovarali o misiji programa i ja sam objasnila da je misija očuvanje naše baštine. Stoga radimo na njezinom očuvanju, ali i izgradnji naše budućnosti, što je još važnije. Kultura je naš zajednički DNK i mislim da je vrlo važno koristiti našu baštinu i dati joj svježe izraze i nova značenja.
0: Kreativna Europa nije samo program za financiranje. To je uvjerenje. Uvjerenje da je kultura važna, da je vaš glas važan i da Europa treba ulagati u svoju kreativnu budućnost. Cilj mu je podržati talente, zaštititi kulturnu raznolikost i doprinijeti razvoju kreativnih ideja preko granica. Stoga, ako crtate, pišete, pjevate ili programirate svoje sljedeće remek djelo, znajte da ste dio zajednice stvaratelja koja se proteže diljem Europe. I Europska unija spremna je da vas podrži. Za više informacija posjetite internetsku stranicu programa Kreativna Europa ili kontaktirajte lokalnu službu za informiranje. Sljedeća prilika možda vas čeka iza ugla. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
2: Każdego roku 8 marca na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To dzień, w którym upamiętniamy walkę o równość kobiet i mężczyzn i świętujemy to, jak daleko zaszliśmy. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, gdy ruchy robotnicze domagały się zmian. Europa była w samym centrum wydarzeń. W tym odcinku podcastu Historia i Fakty przedstawimy punkty zwrotne w walce o równość płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet ma swoje korzenie w ruchach robotniczych, które zaczęły powstawać na przełomie XIX i XX wieku. Wszystko zaczęło się od aktywistek. W Stanach Zjednoczonych pracownice przemysłu odzieżowego domagały się lepszego wynagrodzenia, krótszych godzin pracy i prawa do głosowania. W 1908 roku 15 tysięcy demonstrantek wyszło na ulice Nowego Jorku. Rok później odbył się pierwszy Krajowy Dzień Kobiet, ale to dopiero w Europie pomysł obchodów tego dnia naprawdę się przyjął. W 1910 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Socjalistek w Kopenhadze niemiecka działaczka Klara Zetkin odważnie zaproponowała, by ustanowić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jego obchody miałyby się odbywać co roku w każdym kraju. Cel? Zjednoczyć kobiety z różnych państw w walce o prawa wyborcze, równe wynagrodzenie i sprawiedliwe warunki pracy. Jej propozycję przyjęto bez wahania. Pierwszy oficjalny Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył się rok później, w 1911 roku, w kilku krajach europejskich, między innymi w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Ponad milion kobiet i mężczyzn wyszło na ulice, by walczyć o prawa wyborcze i pracownicze kobiet. W 1917 roku nastąpił prawdziwy przełom. 8 marca pracownice z Petersburga zwolniły się z pracy. Ich postulaty były proste. Domagały się chleba i pokoju. Protestowały przeciwko wojnie, głodowi i uciskowi politycznemu. W ciągu kilku dni ich działania zapoczątkowały rewolucję rosyjską. Jeszcze w tym samym roku Rosjanki uzyskały prawo do głosowania. Wydarzenie to przypieczętowało 8 marca jako oficjalną datę Międzynarodowego Dnia Kobiet, choć Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała ten dzień dopiero w 1977 roku. Po II wojnie światowej dążenie do równości było wpisane w DNA nowej Europy. Już w 1957 roku w Traktacie Rzymskim, dokumencie założycielskim Unii Europejskiej, zapisano zasadę równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. Równouprawnienie jest więc z nami od samego początku. Przez dziesięciolecia Unia przyjmowała strategie polityczne dotyczące równości płci w kwestii zatrudnienia i urlopu rodzicielskiego, a także walczyła z przemocą ze względu na płeć. Jednak nie zawsze była to prosta droga. Kobiety ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. Nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, a przemoc ze względu na płeć wciąż dotyka zbyt wielu osób. W ostatnich latach Parlament Europejski odegrał kluczową rolę w kształtowaniu unijnego programu na rzecz równouprawnienia płci. W 2023 roku Unia podjęła ważny krok i przyjęła wiążące przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń. Firmy będą teraz musiały wykazywać, że mężczyźni i kobiety otrzymują równe wynagrodzenie za tę samą pracę. Parlament jest również liderem w walce z przemocą ze względu na płeć. Przez lata posłowie apelowali, aby Unia Europejska przystąpiła do konwencji stambulskiej, przełomowego traktatu, który miał położyć kres przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku, choć kilka państw Unii nie ratyfikowało jej indywidualnie. Rok 2024 zapisał się w historii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli przepisy ukierunkowane na przemoc wobec kobiet i przemoc domową. To duży krok naprzód. Niedawno, w listopadzie 2025 roku, posłowie wysłali jasny komunikat do Komisji Europejskiej. Czas na nowy, ambitny plan na rzecz równouprawnienia na lata 2026-2030. Parlament zaapelował o bardziej zdecydowane działania przeciwko przemocy ze względu na płeć, lepszy dostęp kobiet do opieki zdrowotnej oraz rzeczywiste postępy w eliminowaniu dysproporcji płacowych między kobietami a mężczyznami. Podkreślił też, że praw kobiet należy chronić, nawet jeśli niektóre kraje sprzeciwiają się równości. Parlament Europejski stara się też zwiększyć reprezentację kobiet w polityce. W 1979 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, a jego przewodniczącą została Simone Veil. Wówczas jedynie 16% posłów i posłanek stanowiły kobiety. Obecnie liczba ta wzrosła do prawie 40%, co czyni go jednym z najbardziej zrównoważonych pod względem płci parlamentów na świecie. Co roku, około 8 marca, Parlament Europejski organizuje specjalne debaty i wydarzenia, aby podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz równości płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet to nie tylko data. To wezwanie do wzmocnienia równości płci. Walka o prawa kobiet trwa od ponad 100 lat, a Unia Europejska ma do odegrania kluczową rolę, bo bez działania nie ma postępu, a zaangażowanie ludzi ma znaczenie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
3: Qatt ma jitbil viċi-presidenti tal-Parlament Ewropew, mit-titlu tal-kariga tagħhom jidher biċ-ċar li huma għandhom rol kruċjali fil-Parlament u li huma personalitajiet politiċi importanti. Imma taf x'jagħmlu eżattament il-viċi-presidenti tal-Parlament Ewropew, min huma u kif jiġu eletti?
4: Bħal fil-każ tal-President. L-elezzjonijiet huma wkoll l-ewwel pass għall-viċi-presidenti. L-elezzjonijiet Ewropej isiru kull 5 snin iżda l-Parlament jeleġġi l-President u l-Viċi-Presidenti tiegħu kull sentejn u nofs. Il-Viċi-Presidenti għall-ewwel nofs tal-Leġiżlatura jiġu eletti wara l-elezzjonijiet Ewropej fl-Ulju. It-tieni elezzjoni issir f'nofs il-Leġiżlatura, jiġifieri sentejn u nofs wara f'Jannar. Jistgħu jissejħu wkoll elezzjonijiet għal Viċi President ġdid jekk titbattal waħda mill-pożizzjonijiet ta' Viċi President. Dan jista' jiġri pereżempju jekk Viċi President fil-kariga jieħu pożizzjoni politika differenti f'pajjiżu jew f'istituzzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea fost raġunijiet oħra. Dan il-proċess rajni ħeseħ f'Jannar tal-2023 meta Marc Angel, membru tal-Parlament Ewropew mill-Lussemburgu, ġie eletto Viċi President. Huwa ħapost Eva Kaili mill-Greċja li tneħħiet mill-kariga tagħha fil-Parlament wara skandlu ta' ħasil tal-flus u korruzzjoni.
3: Il-kandidati għal Viċi President jistgħu jiġu nnominati minn wieħed mill-gruppi politiċi fil-Parlament jew minn grupp li jirrappreżenta wieħed minn kull 20 membru tal-Parlament Ewropew, jiġifieri mill-inqas 36 minnhom. Biex jiġi elett, kandidat jeħtieġ maġġoranza assoluta. Dan ifisser li jrid jirċievi aktar minn nofs il-voti kollha mitfuqa b'vot sigrit. Imbagħad jiġu ddikjarati eletti sa 14-il kandidat li jġibu maġġoranza assoluta fl-ewwel votazzjoni. Jekk in-numru ta' kandidati eletti jkun inqas min-numru ta' karigi li jridu jimtlew, issir it-tieni votazzjoni bl-istess kondizzjonijiet sabiex jimtlew is-siġġijiet li jkun fadal. Jekk ikun hemm bżonn it-tielet votazzjoni, il-kandidati jiġu eletti b'maġġoranza relattiva u b'hekk jintgħażel min jirċievi l-aktar voti. Fil-każ rari li l-kandidati jġibu l-istess numru ta' voti, il-kandidat li huwa akbar fl-età jirbaħ is-siġġu. Issa li nafu min jeleġġi l-Viċi Presidenti u kif, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn il-kompiti u d-dmirijiet tagħhom.
4: President jiddelega kompiti speċifiċi l-14 il-Viċi President li jidmirijiet ewlenin tagħhom huma li jassistu, jirrappreżentaw u jieħdu post il-President tal-Parlament Ewropew meta jkun meħtieġ. Pereżempju, huma jistgħu jippresjedu fuq is-sessjonijiet plenarji tal-Parlament li jfisser li jistgħu jiftħu, jgħalqu jew jissospendu s-seduti. Matul dawn is-seduti huma jżommu l-ordni, jagħtu l-kelma lill-membri tal-Parlament Ewropew, jgħalqu d-dibattiti, jresqu mistoqsijiet tal-votazzjoni u jħabru r-riżultati tal-votazzjoni. Il-Viċi Presidenti jistgħu wkoll jirrappreżentaw lill-Parlament f'relazzjonijiet internazzjonali, f'okkażjonijiet ċeremonjali u fi kwistjonijiet amministrattivi, legali u finanzjarji. Dan spiss jinkludi żjarat f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u laqgħat ma' rappreżentanti ta' istituzzjonijiet oħra.
3: Fl-aħħar nett, il-Viċi Presidenti huma wkoll parti mill-Buro tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi regoli biex fil-Parlament kollox jibqa' mhix ħarir. Barra minn hekk, il-Buro jħejjilha bozz ta' budget tal-Parlament u jieħu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet amministrattivi, organizzattivi u dawk relatati mal-personal. Meta jagħżlu l-membri tal-Buro, il-membri tal-Parlament Ewropew jippruvaw jiżguraw li l-Viċi Presidenti u l-Kwesturi jirrappreżentaw b'mod wiesa' lid-diversi gruppi politiċi fil-Parlament. F'dan il-podcast tajna ħarsa lejn ir-rwol kruċjali li għandhom il-Viċi Presidenti fil-Parlament Ewropew. Biex issir taf aktar dwar ir-rwoli importanti l-oħra fil-Parlament, bħall-President, il-Buro u l-Kwesturi, inħeġġuk issegwi l-episodji l-oħra fis-sensiela tal-podcast Ħallina mill-Kliem Tqil dwar dawn is-suġġetti speċifiċi.
4: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
5: Avrete notato che occupazioni come pilota di linea, marinaio, tassista o camionista sono generalmente considerate mestieri da uomini. Quello dei trasporti resta infatti un settore fortemente stereotipato dal punto di vista del genere. Secondo uno studio del 2020, in media solo un dipendente su sette nel settore dei trasporti è donna. Tutto ciò deve cambiare. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo di cosa fa il Parlamento Europeo per contrastare le disuguaglianze di genere nel settore dei trasporti.
6: Sono poche le donne che lavorano nei trasporti. Uno dei principali ostacoli al loro inserimento in questo settore è lo stereotipo di genere. Sussistono molti pregiudizi su ciò che è considerato un lavoro tipicamente maschile o femminile. Basti pensare al mestiere del camionista. Il settore dei trasporti è noto per le sue difficili condizioni di lavoro e per i contratti precari. I turni sono spesso inadatti alle esigenze delle donne in termini di equilibrio tra lavoro e vita privata. Oltretutto, questi lavori sono generalmente sinonimo di paga relativamente bassa, prospettive di carriera scarse e poche possibilità di formazione per le donne. Inoltre, gli spazi di lavoro spesso non dispongono di servizi di sicurezza che potrebbero attirare un maggior numero di donne nel settore. A ciò si aggiunge la mancanza di protocolli e procedure adeguati in caso di molestie sessuali.
5: Uno studio condotto per il Parlamento europeo nel 2021 conferma che l'occupazione in questo settore rimane relativamente poco attraente per le donne. La questione è particolarmente sentita poiché la pandemia di Covid-19 ha ulteriormente aggravato la carenza di manodopera nei trasporti in Europa. Da un altro studio del 2021 emerge una carenza di circa 400.000 autotrasportatori nell'Unione. La situazione sta quindi diventando critica. In questo contesto si inserisce anche una mancanza di autisti di autobus e camion in tutto il mondo. Come dimostrano questi risultati, ad essere particolarmente colpito dalla scarsità di lavoratori è il settore del trasporto su strada, il che potrebbe tra l'altro anche causare un aumento dei prezzi dei trasporti.
6: Ma qual è la situazione negli altri comparti? Nel complesso il quadro non è migliore. Se è vero che la maggior parte delle lavoratrici è occupata nei trasporti terrestri,